Zadi zakuliza zoga zoga zakundosiana siana. Ona singatole pakashuka pangu anazatife kamba amwaza moto. Zapeleka basa kuna wanzato mangiri kya mushimanyika. Kuda kuna 20 fingers. Wow. Ndio pano tina projeto malangizo. Ndona pano tai kupirira kwa ndiri kuita kuno sikuti pamwe zviri kupfumbira kupakataleta ndokalapa tai khachakachi kanyima kalipa zino mangole banjengule zvinango zvakuda kukhazvi pirira nazvo mangira kuti vasekuru vatino ambuya vato daserana sekuti zvikapfumbira zvese tai kwanisa kutsvaka mazano yaliense yakusvikurira

Achengeta upenyu wako kwenge kurikuimba kwenge kuchezwa ngemuimbe muchakabvuka chitigura wo nekambo akakainge kare mumepo tiri kufambira pamberi reshimza dzimbo dzatove nadzo dzimbo dzanishadzo zvadzatedzo 11 dzimangwanani mukana mushadzonga makoterera nawo pamutauro wechiputu kedzi nawo chaverengerwa kumudzina mukuru wenyika ko Maputo aiko zvinezvi ndosimudza akakarukiwa mepo kanova kambo kakaredzwa ndi Jean Benz.

Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeke jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nationale 900G12 ne 900G24 RM Dishporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.